0: Christmas
1: Diamo, Barca.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Veselých Świąt.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas the Ammo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Veselých Świąt.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.